0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we środę 30 września na antenie LRT Klasyka. Litwa złożyła Rosji stanowczy protest w związku z aktem sabotażu w Estonii oraz kontynuowanymi atakami na Ukrainę. Czy można pracować w szkole, nie rezygnując z kariery w zupełnie innej branży? Daniel Daniszewski łączy zawód nauczyciela matematyki z pracą analityka w banku i pokazuje, że taki model może być jedną z odpowiedzi na niedobór nauczycieli. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Na Litwie dzisiaj mija termin na złożenie wniosku o rezygnację z oszczędzania w drugim filarze emerytalnym dla tych osób, które chcą otrzymać zgromadzone środki jeszcze w październiku. Wniosek należy złożyć bezpośrednio w swoim towarzystwie emerytalnym. Dokumenty są rozpatrywane kwartalnie. Możliwość wycofania się z drugiego filaru będzie obowiązywała do końca przyszłego roku. Jednak termin złożenia wniosku ma znaczenie dla tego, kiedy pieniądze zostaną wypłacone. Jak wynika z danych dotyczących reformy emerytalnej, od kwietnia do czerwca z oszczędzania w funduszach drugiego filaru zrezygnowało niemal 116 tysięcy osób, czyli około 7% uczestników. W ciągu pierwszych trzech miesięcy możliwość odejścia z systemu wykorzystało natomiast około 40% wszystkich uczestników. Obecnie w drugim filarze nadal oszczędza nieco ponad 780 tysięcy mieszkańców Litwy. Litwa złożyła Rosji stanowczy protest w związku z aktem sabotażu w Estonii oraz kontynuowanymi atakami na Ukrainę. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że solidaryzując się ze swoim strategicznym partnerem Estonią, zdecydowanie potępiło wydarzenia, do których doszło w sierpniu w Tallinie. Chodzi o celowe podpalenie budynku należącego do estońskiej firmy z sektora obronnego. Według ustaleń estońskich instytucji za przeprowadzenie tego aktu sabotażu odpowiedzialne jest państwo rosyjskie. Litewski Resort Spraw Zagranicznych podkreśla, że Wilno wspólnie ze swoimi sojusznikami będzie zdecydowanie reagować na rosyjskie ataki oraz inne działania naruszające prawo międzynarodowe. Dotyczy to zarówno dywersji i sabotażu, jak i również cyberataków oraz innych działań wymierzonych w bezpieczeństwo państw regionu. W ten weekend w Wilnie zaplanowano trzy zgromadzenia związane z kwestią migracji na Litwie. Początkowo władze miasta uzgodnili, że demonstracje odbędą się w trzech różnych miejscach: na Placu Niepodległości przed Sejmem, na Placu Vincasa Kudirki oraz w jego najbliższej okolicy. Później zdecydowano jednak o zmianie lokalizacji jednego ze zgromadzeń. Protest organizowany przez środowiska opowiadające się za migracją został przeniesiony z Placu Niepodległości w okolice Placu Kudirki. Oznacza to, że odbędzie się po przeciwnej stronie ulicy od demonstracji organizowanej przez Zjednoczenie Narodowe, które protestuje przeciwko migracji. W rezultacie dwa zgromadzenia prezentujące odmienne stanowiska w sprawie migracji odbędą się w centrum Wilna w niewielkiej odległości od siebie. Policja zapewnia, że jest przygotowana do zabezpieczenia wydarzeń i zapobiegania ewentualnym incydentom. Jednocześnie organizatorzy jednego ze zgromadzeń zapowiadają jeszcze zmianę miejsca swojego protestu. Trzy związki zawodowe wyrażają wotum nieufności wobec minister sprawiedliwości Rity Tamasiunienie. Jak twierdzą związkowcy, cierpliwość funkcjonariuszy się wyczerpała. Od miesięcy słyszą oni o planach resortu i deklarowanej trosce o pracowników. Jednak ich zdaniem sytuacja w więzieniach się nie poprawia, wynagrodzenia pozostają niekonkurencyjne, a liczba funkcjonariuszy nie wzrasta. Związki zawodowe zwróciły się w tej sprawie do premiera Mindaugasa Sinkevičiusa, oczekując od niego jasnej odpowiedzi, czy nadal ma zaufanie do minister sprawiedliwości. Minister Rita Tamasiunienė nie zgadza się z zarzutami związkowców i odrzuca ich krytykę. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji w Ministerstwie Kultury zostaną wręczone nagrody świętego Hieronima, przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przekładu. W tym roku wyróżnienie otrzyma tłumaczka Austeja Merkiewicz-Uhte, doceniona za przekłady na język litewski klasyków niemieckiej filozofii, psychologii i psychoanalizy, a także za przybliżenie litewskim czytelnikom poezji perskiej. Drugą laureatką jest Tidziu Sandrak z Estonii, nagrodzona za tłumaczenia na język estoński współczesnej litewskiej

polskiej prozy, literatury dziecięcej i dramaturgii. Jak podkreśla tłumaczka, praca z litewską literaturą pozwala jej dostrzegać zarówno podobieństwa, jak i różnice między kulturą Litwy i Estonii. Nagrody noszą imię świętego Hieronima, patrona tłumaczy, który przełożył Biblię na język łaciński. Przenosimy się za granicę. Samolot linii Fly Dubai lecący z Dubaju do Tel Awiwu został zmuszony do awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej. Izrael poinformował, że podejmuje działania, aby bezpiecznie sprowadzić do kraju izraelskich pasażerów. Maszyna w środę rano podczas lotu nad Arabią Saudyjską nadała sygnał alarmowy. Według serwisu Flight Radar załoga początkowo użyła kodu oznaczającego ogólną sytuację awaryjną, a następnie kodu wskazującego na bezprawną ingerencję na pokładzie. Później ponownie nadano standardowy sygnał awaryjny. Samolot bezpiecznie wylądował w mieście Tabuk. Jak poinformował przewoźnik, żaden z pasażerów nie ucierpiał. Izraelska telewizja N12 podaje, że przyczyną sytuacji miał być konflikt między pilotami. Według stacji podczas lotu doszło m.in. do kłótni, która następnie przerodziła się w bójkę. Fly Dubai oficjalnie mówi na razie jedynie o incydencie. Biuro premiera Benjamina Netanyahu zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i trwają działania mające umożliwić izraelskim pasażerom bezpieczny powrót do kraju. W norweskim parlamencie rozpoczynają się dzisiaj dwudniowe przesłuchania dotyczące powiązań wysokich rangą polityków i urzędników z Jeffrey Epsteinem, wskazanym na przestępstwa seksualne. Zeznania ma złożyć również premier Norwegii. Sprawa wywołała w kraju duże poruszenie po ujawnieniu dokumentów wskazujących na kontakty Epsteina z przedstawicielami norweskiej polityki, dyplomacji oraz rodziny królewskiej. Szczególna uwaga skupiła się na Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Para norweskich dyplomatów jest podejrzewana m.in. o przyjęcie od Epsteina pożyczki. Z dokumentów wynika również, że w testamencie miał on zapisać ich dwojgu dzieciom 10 milionów dolarów. Wobec dyplomatów prowadzone jest postępowanie dotyczące możliwej korupcji. Ujawnione materiały wskazują także na związki Epsteina z byłym norweskim ministrem spraw zagranicznych i szefem Światowego Forum Ekonomicznego. Według dokumentów ich kontakty miały być znacznie bliższe niż polityk wcześniej przyznawał. W ramach rozpoczynających się dzisiaj przesłuchań komisja parlamentarna wysłucha obecnego ministra spraw zagranicznych oraz wszystkich jego poprzedników od 2005 roku, w tym Jonasa Gahastorego, który później został premierem. Posłowie będą pytać zarówno o kontakty norweskich przedstawicieli z Epsteinem, jak i działania podejmowane w tej sprawie przez instytucje państwowe. Stany Zjednoczone oficjalnie kończą dzisiaj swoją obecność wojskową w Iraku. Wycofanie ostatnich około 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy zamyka ponad dwie dekady zaangażowania sił USA w tym kraju. Dla części Irakijczyków jest to symbol odzyskania pełnej suwerenności. Inni obawiają się jednak, że odejście Amerykanów może przynieść nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa. Porozumienie w sprawie wycofania pozostałych wojsk zostało zawarte 2 lata temu, jeszcze za prezydentury Joe Bidena. Amerykańskie siły wkroczyły do Iraku w 2003 roku, a wycofały się w 2011. 3 lata później powróciły, aby wspierać walkę z tak zwanym państwem islamskim, które zajmowało wówczas znaczące obszary Iraku i sąsiedniej Syrii. Teraz wraz z ostatecznym odejściem wojsk amerykańskich i sił sojuszniczych, Bagdad mówi o rozpoczęciu nowego etapu niezależności. Natomiast Iran przedstawia wycofanie Amerykanów jako swoje polityczne zwycięstwo. Irak w ostatnich latach utrzymywał bliskie relacje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Iranem, dlatego pojawiają się obawy, że po odejściu wojsk USA wpływy Teheranu w kraju mogą jeszcze wzrosnąć. W jednej pracy analizuje dane i uczestniczy w projektach bankowych, w drugiej tłumaczy uczniom matematykę. Daniel Daniszewski nie planował kariery nauczyciela, ale

0: postanowił spróbować pracy w szkole i właśnie rozpoczyna czwarty rok przy tablicy. Jednocześnie nie zrezygnował z zatrudnienia w banku. Łączenie dwóch zawodów wymaga elastyczności ze strony szkoły i drugiego pracodawcy, dobrego planowania oraz odpowiednich kwalifikacji. Daje jednak możliwość pokazania uczniom, jak wiedza z podręcznika wykorzystywana jest w praktyce. Z Danielem Daniszewskim rozmawiamy o codzienności pracy w dwóch miejscach, korzyściach i kosztach takiego modelu oraz czym on przyciągnąć do szkół specjalistów, którzy nie chcą całkowicie rezygnować ze swojej dotychczasowej kariery. Pracujesz w dwóch pozornie różnych światach, w gimnazjum i też w banku. A jak wygląda twój zwykły tydzień i w którym momencie przechodzisz z roli bankowca do roli nauczyciela?
1: Tak, to przede wszystkim mój dzień zaczyna się o wiele wcześniej niż ta praca nauczyciela i praca w banku. Tak naprawdę mój dzień zaczyna się z całkiem innych aktywności. To z rana uprawiam sport, chodzę na basen, na skoki do wody i właśnie po tych zajęciach już wtedy w zależności od rozkładu lekcji albo jadę do banku, albo jadę do szkoły prowadzić lekcje.
0: A która z tych ścieżek zawodowych pojawiła się jako pierwsza i co właśnie sprawiło, że postanowiłeś nie wybierać między innymi, lecz rozwijać obie jednocześnie?
1: Najpierw zacząłem pracować w banku, to było po pierwszym roku studiów. Studiowałem matematykę finansową i aktuarialną i właśnie szukałem jakiejś pracy, która byłaby połączona z tymi studiami. To pracowałem podczas nocnej zmiany i ta praca była związana z usługami wymiany walut i rynku pieniężnego. I właśnie już tylko po ukończeniu studiów licencjackich postanowiłem, że nie chcę jeszcze wstępować na magisterkę, więc postanowiłem wstąpić na pedagogikę, a tam już zostałem skontaktowany przez pana dyrektora Adama Włośkiewicza i tak zaczęła się moja podróż w szkole.
0: A jak w ogóle czujesz się z uczeniem matematyki? Czy od początku widziałeś siebie przy tablicy, czy to było coś zupełnie nowego dla ciebie?
1: Byłem zachęcony tą pracą, gdyż same studia wymagają praktyki w szkole, to postanowiłem, że to jednak może dobra oferta, gdyż jednocześnie i zaliczę praktykę na uniwersytecie i dodatkowo otrzymam jakąś wypłatę za tą pracę. Teoretycznie to jednak mógłbym jeszcze pracować i nauczycielem informatyki, ale właśnie ta matematyka jest dla mnie bliższa, gdyż to jest i bardziej związane z moim kierunkiem studiów, więc jednak postanowiłem, że zatrzymam się tylko na jednym przedmiocie.
0: A co właśnie daje tobie praca w szkole, czego nie może zaoferować bank i co z kolei znajdujesz w bankowości, lecz nie w edukacji?
1: Szczerze mówiąc, to są absolutnie dwa różne światy. W banku oczywiście również to zależy od oddziału, ale są ambicjonalne projekty. Ten tryb pracy jest o wiele szybszy i ten efekt, może sama ważność, jest o wiele mniej odczuwalna. Mogę podać na przykład, gdy pracowałem w swoim pierwszym oddziale związanym z usługami wymiany walut i rynku pieniężnego, to te sumy transakcji były bardzo wielkie. To były milionowe transakcje, ale ty tych pieniędzy nie odczuwasz. Dla ciebie są to tylko cyfery. To więc ty rozumiesz, że to są ogromne pieniądze, ty czujesz odpowiedzialność, że ty nie możesz popełnić błędu, ale tak naprawdę, czy to dla ciebie jest odczuwalne, to nie jest to tak odczuwalne. A w szkole natomiast życie toczy się, powiedziałbym, cyklowo. Praca jest o wiele sensowniejsza, gdyż bardziej odczuwa się wartościowa ta różnica, ty dzielisz się swoją wiedzą, po kilku latach te dzieci dorastają, wychodzą z nowym bagażem wiedzy, jednocześnie także wyrastają i jako osobowości. To kiedyś były dzieci, a wychodzą już młodzi dorośli. Ale z drugiej strony w banku jest, powiedziałbym, nieco luźniej, gdyż role są różne. W szkole ty jednak jesteś nauczycielem i ten przedmiot matematyki, on też wymaga takiej bardziej, o wiele więcej postawy poważniejszej.
0: Kiedyś dla mnie powiedziałeś, że można pracować w dwóch miejscach i czerpać z tego przyjemność. A z czego konkretnie wynika ta satysfakcja? Z różnorodności, kontaktu z ludźmi, poczucia rozwoju, czy jeszcze zupełnie czegoś innego?
1: Tak, można czerpać satysfakcję, ale co bawi, to ta różnorodność mentalitetów, różnica wiekowa. Ty pracujesz z absolutnie ludźmi różnego wieku. W szkole to są dzieci, a w banku to są albo młodzi dorośli, albo ludzie już nieco starszego wieku. W banku te osiągnięcia, rozwój są bardziej osobiste, własne. A w szkole to jednak ten sukces to jest wynik wspólnej pracy, jak i nauczyciela, tak i ucznia. Dodatkowo w banku ty sam wybierasz, jakie cechy bądź umiejętności ty chcesz rozwijać. A w szkole ja jako nauczyciel jestem bardziej odpowiedzialny za rozwijanie umiejętności młodych osób. Chociaż także, jeżeli chcę kształcić się, mogę i sam siebie kształcić w roli nauczyciela. Są jakieś dodatkowe zajęcia dla tego.
0: Czy te dwie role wzajemnie dodają tobie energii, czy zdarzają się chwile, kiedy zaczynają ze sobą konkurować o twój czas i uwagę?
1: Przy dobrym planowaniu to na pewno nie wymęcza i ta energia się nie traci, ale jak już mówiłem, życie w szkole jest cyklowe, więc są pewne okresy bardziej intensywne, to na przykład jak koniec semestru bądź koniec roku szkolnego. Najbardziej intensywny chyba jest okres ten wiosenny, gdyż to jest okres egzaminów próbnych, a już w końcu wiosny bądź już na początku lata to jest ten okres sesji egzaminacyjnej. To więc ten okres wiosenny wymaga dużo szykowania się, więc jest o wiele trudniejszy i jak dla nauczycieli, tak i dla samego ucznia.
0: A jak właśnie tobie udaje się pogodzić plan lekcji, obowiązki w banku i przygotowanie do zajęć i sprawdzanie też prac uczniów? Co jest w tym największym wyzwaniem organizacyjnym?
1: Najważniejsze jest dobrze splanować czas. Nie jest tak, że mogę, kiedy chcę mieć lekcje. Są godziny, gdy mam spotkania na pracy w banku i muszę obowiązkowo tam być. To w tym wypadku chciałbym bardzo podziękować administracji, która uwzględnia te potrzeby i pomaga ułożyć wygodny plan lekcji, który by mi pasował i nie mógłbym martwić się, że w tym samym czasie powinienem być w dwóch różnych miejscach.
0: A czy są okresy, w których łączenie obu zawodów staje się szczególnie trudne? Jak radzisz sobie wtedy z ryzykiem i przemęczeniem?
1: Ja bym chyba powiedział, że nie. Możliwość pracy zdalnej ułatwia to, że nie muszę być zawsze w banku, aby móc wypełnić swoje funkcje. Oczywiście są takie dni, gdy najpierw zaczynam pracę w banku, później w środku dnia mam lekcje i później znów muszę wrócić do swoich obowiązków w banku. Ale to już, jak mówiłem, też jest powiązane ten czas z rozkładem. Są godziny, kiedy mam jakieś spotkanie i muszę tam być. Na przykład w czasie obiadowym, gdy inni też mają ten obiad, to mogę prowadzić swoje lekcje i później już na spokojnie wrócić sobie do codziennych funkcji bądź analizy, to jakoś tak.
0: A w jaki właśnie sposób doświadczenie zdobyte w banku wpływa na to, jak uczysz matematyki? Czy są te różnice od innych nauczycieli w ogóle?
1: Te doświadczenia, powiedziałbym, że chyba wpływa na to, jak uczę matematyki, gdyż chociaż mówiłem, że to są absolutnie dwa różne świata, ale jest nieco i wspólnego. Ja jestem analitykiem w banku, to wynik analizy danych muszę przedstawić w dosyć prosty sposób dla osób, które nie mają takiej wiedzy technicznej. W szkole jest dosyć podobnie, gdyż tłumaczysz jakiś nowy temat dla osób, którzy całkiem jeszcze jego nie wiedzą, czyli musisz też jakoś dosyć prosty sposób wyjaśnić i czegoś nauczyć. Czy to się różni od tego, jak wykładają inni nauczyciele matematyki? Powiedziałbym, że chyba tak, ale to nie jest chyba związane już z pracą w banku, gdyż sam styl wykładania pochodzi z osobowości. Dla jednego nauczyciela pewne metody są bardziej pasujące, ale te same metody mogą być absolutnie niewygodne dla innego nauczyciela. To więc wszyscy się różnimy.
0: A czy wykorzystujesz na lekcjach przykłady związane z finansami, oszczędzaniem, kredytami i analizą danych, aby pokazać uczniom praktyczne znaczenie matematyki?
1: Tak, oczywiście, ale niestety dużo czasu na to nie wolno poświęcić, gdyż w materiału do przerobienia w ciągu roku szkolnego w różnych klasach nie jest mało. Ale dziewiątacy i dziesiątacy na przykład mają tematy ze statystyki. Dziesiątacy dodatkowo mają tematy związane z procentami składanymi. Więc nie jest tak, że tylko uczą się tylko tej suchej matematyki. Zastosowanie także jest integrowane. Dwunastacy natomiast mieli wstęp do statystycznej analizy danych, co jest ciekawe, ale niestety z powodu tego, że nie da się sprawdzić praktycznie wiedzy podczas egzaminu, to w tym roku po poprawkach zostało to usunięte z programu. Chyba to ma sens, bo w klasie maturalnej zostaje więcej czasu na uogólnienie materiału z zakresu klasy 11 i 12 i wtedy odpowiednio szykowanie się już do egzaminu.
0: A jak reagują uczniowie, kiedy widzą, że ich nauczyciel stosuje matematykę również w swojej codziennej pracy poza szkołą? Czy rzadziej wtedy pytają, po co nam to będzie potrzebne?
1: Tak naprawdę to nie wiem, ilu z nich wie o tej drugiej pracy. Nie jest tak, że chodzę po szkole i chwalę się tym. Na pewno były takie sytuacje, gdy mogli uczniowie zauważyć, że przychodzę z tą plakietką, karteczką na szyi, ale jakoś dodatkowo pytań nie utrzymałem na ten temat. W ubiegłym roku właśnie miałem dwunastaków, którzy jakoś zahaczyli ten temat, po co niektóre rzeczy są potrzebne, to więc wyjaśniłem, że pracuję w banku. To wtedy już to ich raczej zaciekawiło. Zaczęli zadawać niektóre pytania, takie dosyć, powiedziałbym, może banalne, o których każdy zwykły człowiek by zapytał, to na przykład jakie są warunki dla wzięcia pożyczki w banku. Przykładów jest mnóstwo, jakie można podać dla uczniów.
0: A czego właśnie praca z młodzieżą nauczyła ciebie o komunikacji i czy te umiejętności też przydają się w drugiej pracy?
1: przede wszystkim to chyba cierpliwość. W pierwszych latach było może trudniej zrozumieć, jak można czegoś nie rozumieć. Bo dla mnie te tematy naturalnie wyglądają.

0: dalej bardzo proste, ale z czasem zaczynasz rozumieć, jakie tematy są trudniejsze uczniom, co sprawia najwięcej trudności, jakie są typowe te błędy i co trzeba zaakcentować, aby tych błędów uniknąć. W banku jest tak samo. Nie jest to tylko ta praca przy ekranie, komunikujesz z ludźmi, bywa lepszych dni, bywa gorszych dni. Cierpliwość jest także tam potrzebna, gdyż komunikujesz z osobami z różnych państw, ten styl komunikacji każdy ma inny. To więc czasami ta cierpliwość to jest taka uniwersalna rzecz niezbędna w każdym zawodzie.
1: A jeżeli musimy spojrzeć szerzej, to czy twoim zdaniem właśnie szkoły potrzebują większej liczby nauczycieli praktyków i w tej samej matematyce, czy w technologii, w nauce, w kulturze i w innych branżach?
0: Ja myślę tak, bo ty wtedy przechodzisz do szkoły z większym bagażem wiedzy, po co to jest potrzebne. Na przykład ci sami przedstawiciele kultury, chociaż to jest dosyć szerokie pojęcie, ale na przykład jaki nauczyciel teatru może przedstawiać przykłady ze swego życia. Nauczyciel muzyki też może być piosenkarzem, jakim na przykład pokazuje. Ja jestem nie tylko nauczycielem muzyki, ale także stosuję wiedzę, swoje umiejętności wokalne, uczestniczę w koncertach, czasami nawet i własnych. To samo jest z matematyką, czy bądź nawet przedmiotem jakiej ekonomii. Może pracować w banku czy w jakichś firmach, spółkach ubezpieczeniowych i może właśnie uczniom przekazać tę wiedzę, zapoznać, gdzie jest właśnie ta wiedza, którą my uczymy się w szkole, stosowana. Oczywiście są i takie tematy, które może i nie są tak obszernie stosowane, ale na pewno są takie tematy, którymi można zaciekawić i objaśnić uczniowi, dlaczego to jest potrzebne, bo nawet i w niektórych dosyć często stosowanych tematach uczniowie też wahają się, po co to może być potrzebne.
1: Na Litwie mamy problem z brakiem nauczycieli. A czy właśnie możliwość prowadzenia kilku lub kilkunastu lekcji tygodniowo bez rezygnowania z dotychczasowej kariery mogłaby zachęcić młodych specjalistów do pracy w szkole?
0: Myślę, że mogłaby zachęcić, ale ten model ogólnie jest bardzo popularny. Gdy ja postępowałem na pedagogikę, to aby wstąpić, ty najpierw masz rozmowę motywacyjną z komisją wstępną. To właśnie ja i komunikowałem o tym modelu pracy, że chciałbym być nie tylko nauczycielem, a chciałbym być nauczycielem praktykiem, który pomiędzy pracą w szkole ma także pracę w innym zawodzie, czyli w banku. I właśnie komisja wstępna była bardzo zadziwiona tym modelem pracy, gdyż nawet powiedziałbym chyba dla nich to była jakaś nowość. Oni nigdy do tego nie słyszeli i nawet podczas tej rozmowy wstępnej sami wahali się, może to jest jakiś nowy model, który można byłoby stosować i tak zaciekawić tych młodych ludzi. Ale mówiąc o tym modelu, są pewne takie trudności, które mogą się zdarzyć. To też zależy od samej branży, w której pracuje osoba. Nie każdy pracodawca chyba chce, aby inny człowiek w ciągu tych godzin pracy gdzieś jeszcze pracowałby, gdyż są różne też zawody. W moim wypadku, gdy ja jestem analitykiem, to realnie nie ma tak, że ja muszę cały czas być gdzieś na miejscu, cały czas muszę dostępny. Jako analityk ja często, duża część mojej pracy to jest indywidualna analiza danych i ja nie potrzebuję kontaktu z innymi ludźmi tak bardzo dużo, więc ja mogę ten czas zaoferować na przykład dla szkoły i w jakichś innych godzinach dokończyć swoją pracę w banku. Jeżeli my mówimy o jakiejś osobie, która ma być cały czas na kontakcie, podejmować słuchawkę, to naturalnie pracodawca nie będzie zachęcony takich ludzi odpuszczać. To więc też to zależy od sytuacji.
1: Jakie formalne kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne są potrzebne, aby specjalista z innej branży mógł rozpocząć pracę w szkole?
0: Są różne sposoby, jak można utrzymać tę kwalifikację pedagoga. Sposób, z jakiego ja skorzystałem, to jest możliwość dla tych, którzy już mają ukończone studia licencjackie w jakiejś to dziedzinie, w moim wypadku to jest matematyka, to traktuje się, że oni mają tą wiedzę wymaganą, aby oni mogliby uczyć w szkole, ale oni nie mają podstaw pedagogiki, czyli nie mają nazbieranych kredytów z takich przedmiotów jak psychologia czy dydaktyka tego samego przedmiotu, czyli jak po prostu trzeba uczyć i w ogóle jak trzeba pracować z dziećmi. To właśnie, bo te studia pedagogiczne trwają tylko rok, podczas którego jak zapoznajesz się z pracą w szkole i to jest sposób utrzymać tą kwalifikację pedagoga. Są także inne sposoby. Są studia licencjackie, konkretnie na Uniwersytecie Wileńskim w Fakultecie Matematyki oraz Informatyki, gdzie osoby od razu uczą się i matematyki, przedmiotów z matematyki, wyższej matematyki i w tym samym czasie również mają jakieś przedmioty związane z edukologią i jednocześnie oni utrzymują wtedy stopień licencjacki z kwalifikacją pedagoga. Ale są także inne kierunki w innych uniwersytetach, studia licencjackie, po których ty też możesz pracować nauczycielem jakiegoś to przedmiotu.
1: Gdzie przebiega granica między dobrowolnym łączeniem dwóch pasjonujących zawodów, a koniecznością podejmowania drugiej pracy z powodów finansowych?

0: Czy w przypadku nauczycieli da się dzisiaj uniknąć tej dyskusji?
1: Ja bym powiedział te pytania, na te pytania każdy by odpowiedział by różnie. Ta kwestia finansowa wynika z tego, a komu ile jest potrzebnie. Mówiąc o mnie, to ja bym chyba mógłbym pracować wyłącznie nauczycielem, czy tylko wyłącznie w banku i mnie by tego wystarczało. Chociaż nie odrzucam tego faktu, że trzeba byłoby wtedy zacząć bardziej te swoje finanse liczyć. Możliwość dwóch prac daje mi to, że nie muszę zbyt wahać się o tym, ile, gdzie, co wydaję, to więc ta możliwość dwóch prac daje mi pełną finansową swobodność i niezależność. I wielu nauczycielom, chociaż my i mówimy również o tych, że dla nauczycieli płacą za mało i to jest ta płata za bycie nauczycielem nie jest moim zdaniem wystarczająco finansowane, ale nauczyciele pracują chyba w większości wypadków ponad etat. To w sumie i niektórzy biorą wychowawstwo też chyba z kwestii finansowej, to więc w sumie ta wypłata może być godna, ale automatycznie wtedy masz i więcej godzin tych pracy, więcej czasu na szykowanie się do lekcji. Czy tak ma być? Nie wiem. Niektórym osobom taka płata odpowiada. W moim wypadku ja chcę być trochę bardziej niezależny.
0: Komu poleciłbyś taki model pracy, a komu zdecydowanie byś go odradził? Jakie cechy pomagają dobrze funkcjonować w dwóch zawodowych światach?
1: Nie wiem, czy taki model jest długotrwały. Nie wiem nawet, czy ja długo będę z takim modelem pracy. Oczywiście najbardziej wygodny ten model pracy chyba jest dla osób młodych, ponieważ dwie prace wymagają więcej czasu osobistego, czyli automatycznie ty pracujesz o wiele więcej, mniej masz wolnego czasu. Młoda osoba chyba jest bardziej energiczna, bardziej wszystkim jest zaciekawiona, więcej może sobie pozwolić wszystkiego i automatycznie jakoś wszystko zdąży szybciej zrobić. To taki model pracy na pewno dla młodych ludzi będzie i ciekawy, i wygodny i automatycznie myślę, że to bardzo to jest dobry sposób zarobienia dla tych samych, nie wiem, nawet na pierwsze mieszkanie jako przykład. Później chyba to już jest nieco trudniej, gdyż osoby starsze to oczywiście nie mówię o emerytach, ale o tych osobach dorosłych, którzy już zastanawiają się o planowaniu rodziny, co wymaga bardzo dużo czasu i wysiłku i energii, to więc już trochę chyba trudniej sobie przedstawić, jak można radzić sobie z dwoma pracami, rodziną, dziećmi, energią, to nie wiem, choć i w naszej szkole są kilka nauczycieli, którzy praktykują taki model pracy, nawet po wielu latach.
0: Co powiedziałbyś młodemu specjaliście, który chciałby spróbować pracy w szkole, ale obawia się, że będzie musiał zrezygnować ze swojej dotychczasowej kariery?
1: W byle jakim wypadku, jeżeli nie spróbujesz, to nigdy się nie dowiesz, czy naprawdę to jest twoje. W moim wypadku, czy ja planowałem zostać nauczycielem, to nie, ale właśnie wstąpiłem na pedagogikę, spróbowałem swoją pracę w szkole i dla mnie to się spodobało. Ja już zastanowiłem się tutaj, no i to już jest czwarty mój rok szkolny. To więc obowiązkowo raz spróbować. A jeżeli osoba obawia się, że jemu trzeba będzie zrezygnować ze swojej kariery zawodowej, to może to jest i na dobre. Jeżeli człowiek zrozumie, że praca w szkole przynosi mu satysfakcję, to czy to będzie źle, jeżeli on zrezygnuje z tej kariery zawodowej? Ja myślę, że nie. Jeżeli mu to się podoba, to właśnie to i będzie mu przynosiło przyjemność. I sam fakt, że on zrezygnuje, jeżeli będą takie myśli, gdy on już wstąpi do zawodu, to on wybierze to, co jest jemu bardziej przyjemne, co przynosi więcej satysfakcji. Jeżeli będą takie myśli, że trzeba zrezygnować, to chyba nie jest tak dobrze w tej jego innej pracy. To więc razem obowiązkowo spróbować.
0: O pracy w dwóch zawodach rozmawialiśmy z Danielem Daniszewskim. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.